0: sebe mekwase be yesu ata yesu lata nyemo una hallelujah na
1: ni kwa na
0: kwa yesu jise yesu jise
1: eyo
0: nena
1: ayo
0: mano
1: agbe jaje
0: agbe kokwe
1: sebe
0: mekwase.